0: publicznej wystąpieni kolektywał Białoruskiej Nacjonalnej Mniejszości w Polsce. Koncerty finansowane Podlaskim Województwem i subsydiami ministra wnętrznych spraw i administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białostok. Radio Racja. Telebaczenie Podlasia. Kabelne telebaczenie Hajnałka. Zapraszamy.
1: Это была реклама.

0: Radio Racja.
1: Jak czujecie się oniośni dzień z racji, patrzelimy w ostraj rok muzyka i ale heta z uwagi na to, już to na dworie, jako jesionia, 10-20 niekalkich radusów, heta użona mała. Prywykli my o poszłym czasie do śpioki i temperatury 30 niekalkich radusów, a nawet amal pacorak. Także to muzyczną w taki sposób budziem sobie da pomachać. A kali mają taki miesiąc, jaki nazywajca żniwień, to i następna ja pieśnia, niechaj, tak sama nazywajca żniwień.

Edyta Bartasiewicz uwiela nas u kryszku spokojniejszy nastroj. Pieśnia nazywała się Upaści ka podnieści się, tak że może jeszcze krychu optymizmu, a ja wiertaju się do morał jeszcze pokul nie budu gawaryć, jakie ja przyczyny pieraszkadzajuć kapu tych morach, ci o tym mory kupatca, ale wiernu się do tego, że jak pamiętajecie, skazał ja, że u suświetnym okijanie na liczwajeca 63 mora, a u tym joś tak. U cichim okijanie 25 morał. Samy ja bujny ja, na przykład filipińska je i kara lawa je. U atlantycznym okijanie 16 morał, ukluczajuczy i baltyjska je. Da, ja kocha, tak jak skazał ja, bolsz podrabiazna, jeszcze wierniem się. U północnym ledowitym okijanie 11 morał, na przykład mora Barensa. U indyjskim okijanie 11 morał, u tym liku czerwona je mora. Niektóre bujne zaliwy, na przykład meksykański, ci chudzona po swoich nabukowych ułaściwościach bliskia tak samo do morał. Kaspijska je i Aralska je aziory często zawódź morami za ich wielizarnych pamierał i saloności wody, choć geologiczna jany zjawlajuca aziorami. Tak że dużo wiedajem gety ja ogólnej informacji, a bolsz podrabiazna rozkażu wam jeszcze u siądniesznej programie. Majem jeszcze dowoli mnoha czasu. Pakulż to 20 chwilin zostaje do 11 godziny u Polszczy i południa u Białorusi.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: 14 chwilin zostajeca da 11 godziny u Polszczy i południe u Białorusi. To może jeszcze u tej godzinie paśpieju skazać wam krychu pra wieliczyni morał usu świetnym akijanie. Samym wielikim pa ploszczy moram u świecie ziałajca filipińska je mora kala 6 milionów kwadratnych kilometrów. Abo Sarhasowa je mora, ploszcze kocha mianiajca at 6 da 8 spalowej miliona kwadratnych kilometrów z zaciaczenia u pakolki ono nie maje sucha pytnych bierachołu. Sama je wielika i obmierzawana je mora, filipińska je mora, tak sama kala 6 milionów kwadratnych kilometrów, Janosz i sama je głęboka je, tut znachodzica Marianska zapadzina. Sama je wielika je po ploszczy bez bierachołu, Sargasowa mora u Atlantycznym Okeanie, od 6 do 8 spalowej miliona kwadratnych kilometrów, jako je obmierzawana tolki akijanicznymi ciaczeniami. Drugo je pa wieliczyni, z tradycyjnych morał, Karalowa je mora, kala 5 milionów kwadratnych kilometrów. To użona temu morał wiedajecie dowoli mnoha, u drugoj godzinie jeszcze rozkażu wam pra Baltyjska je mora, bo już podrabiazna, no i zrozumiela, dojdziem do tego, kap skazać, kto może, a kto nie może kupaca umory i jakie ja umowy trzeba, kab byli, kab u tymża mory kupaca. Tak, że to siądnia pływajem pa mory.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Pięć chwilin zostajeca do 19 godziny u Polszczy i 12 u Białorusi i do nowa wypusku nawinał, jaki ja się nie rychtuję Anna Szajkowska. A środ tych, że nawinał, poczujecie, że to niekalki procentał mogą zmienić los ukraińskiej obrony. Ta zakliku prezydenta Zielenska. Prawa baronca wiadoma pra 220 osób asudżanych pra sprawie białoruska hajuna. A grodzińskie pamiężniki z początku choda konfiskowali u fizycznych osób 9 bieżpilotników. Pakulż to z nami Mysłowic i czekajem do pełnej godziny i nowa wypusku na wino.

Da informacją pra Baltijskiej morei to jest to znachodzica niedaloka od jego jeszcze wiernusia, ale ciepier dużo czas skazać, kto nie powinien kupaca u mory. U mory nie lcha kupaca ludziom z chorobami serca, powyszanym ciskam, odkrytymi ranami, alergiej na salonu i wadu, ostrymi infekcjami, a tak sama ustanie alkoholnego apianienia, albo przy zabaronie spasylalnika. Uczora, zdaje co, gawaryl ja wam ab tym, kto nie może loteć na samolocie. I pohledzicie mnoha z tych zabaron pautarajeca. Takżto ab tym trzeba tak sama pamiętać. Osobliwe to jest jedno zapośnich, że pamiętajcie, kali chocaca wam wypić niejki alkohol, nie idziecie kupaca, nie tylko u mora, u basenci, u reczku, tak sama nie powinny by wy uwachodzić. Kanczajca heta wielmi tragiczna czasta. No cóż, alkoholność poruszaje koordynację i paszyraje sasudy. Choroby serca, chłodna wada może wyklikać spazm sasudał albo przystup. Odkryte rany i oś ryzyka zanieści niebezpieczną infekcję. Pamiętajcie, wada odkryta ja. I wsio u joj może znachodzić się. Kali u kałości ostra infekcja i temperatura, organizm osłablany, wada pogorszyć może hety stan. No i zrozumiała, pamiętajcie, kali jedziecie z dziećmi, kap nagladać za imi. Jany nie umieją cacanić niebiaś pieku.

0: Informacja, muzyka, kultura.
1: Aleś Dubowiec raz pabiał ab tym, jaki ja podziei związany ja z sioniaśnim dniom, a przypomniu, że to sionia 13 żniwnia, czaćwier, ale ja chaczu nawiązać do tego, że to budzi u sobotu. Pamiętajcie, że to u sobotu świata, wielkie świata katolickiego kościoła, a u Polsce do tego jeszcze i gromadzieńska je świata, dzierżawna je świata. Tak, że to świadkować trzeba. Za chwilinę skażu wam, jako je na dworie pradwaczwa jedce na hety dzień, ale jeszcze adna zaściaroha dla tych, jak ja żywuć u Polszczy. Pamiętajcie, że to u najbliżejszej sobotu usie amal magaziny będą zakrytymi. I kali ktoś ci nie na wostraj diecie, niechaj padumaje użył piatnicu, szto budzie jeści. Pamiętajcie, sobota i niedziela będą dniami wolnymi. A jaki heta będzie dzień? I tak u Białorusi czekaje caż, to będzie heta umierana ciopla je na dworie z temperatura i dniom kala 22-23 gradusał. A u Polszczy jasna i mała woblaczna. Temperatura maksimum dniom będzie składać plus 26-28 gradusał. W wieczara machczyma je powieliczenie w oblaczności.

0: koncerty finansowane Podlaskim Województwem i subsydiami ministra unutranych spraw i administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne Telebaczenie Hajnałka. Zapraszamy.
1: Это была реклама.

0: Radio Racja.
1: Kali, prahučala pieśnia, Białostocki kraju, wykonanie Prymakou. Pieśnia napisana Jana Slowy, białoruska poeta z Białostoczyny, člena literaturnego objednania Białowieża Lesia Barska. To wy już na pewno dodumali się, że poczynajem tak samo spotkanie z literaturą białoruskich autorów, jak i ja, poczęli swoją twórczość u paślawojennej Polszczy i jak i ja, wielmi mocno tę twórczość rozwijali. U poniedziałek miał ja nagodę znajomić was z fragmentami niewielkimi książki Georgia Walkawycka Wiry, jaka ja gawaryla o tym, jak powstawała białoruskie życie i białoruska literatura, czy może literaturne życie na Białostoczynie u 50. gady minulego stagodzia. Uczora ja znajomił was z fragmentami opowiadania Michasia Szachowicza, a siądnia chaczu zwiarnuca do twórczości jednego z samych ważnych i najbolż wiadomych piśmienników literaturnych objednania z usim białoruskich piśmienników Polszczy Sekreta Janowicza. Duma już to praczytaju wam fragmenty jego twórczości już u drugiej godzinie naszej sustreczy, a ciapier treba krychu rozpowieści pra samego Sekreta Janowicza. Mnogie na pewno wiedzą gdzie postać, ale na pewno nie usie. Sekret Janowicz narodził się 4 września 1936 roku w Krynkach u miastowości Białostocka województwa. Pomior 17 lutego tak samo u tojże miastowości. Był on białoruskim i polskim piśmiennikiem, autorem zwyż 30 knih na białoruskiej i polskiej mowie, bo trzeba skazać, że to Sekret Janowicz pisał tak samo na polskiej mowie. Był członem Białoruskiego Literaturnego Objednania Białowieża i Sojuza Polskich Piśmienników. Jak prazaik debiutował u 1956 roku na stronkach tydniowika Niwa, jaki pamiętajcie, że w tym godzie świadkuje 70 gadów od pierwszego wypusku. I jak baczycie, Janowicz był jednym z tych, jak ja poczynali pisać na stronkach Niwy, zresztą po tym był tak samo współpracownikiem tego tydniowika. Sekret Janowicz, to autor zbornika opowiadania i miniatur Zagony, to 1969 rok, tak samo powieści Praga Kastusia Kalinowska, Srebrny jazdok, to już 80. gady, knih Dumki pra autonomiu, prawosławna cerkwa w białostockim kraju białoruskiej mowy im, to już tak samo 80. gady, a tak samo opowieści Sama siej i to już 90. gady, kiedy Jana powstała, tak samo jeszcze napisał Dołgu ju śmierć Krynak, Listowie, Listowie i Ściana. Wielmi ważna opowieść też piśmiennika. Duma już to mnogi ja je czytali. Ci to u oryginale po białorusku, ci tak samo u polskim pierakladzie, bo taki tak samo był. Jeszcze u pierakladzie na polską mowę wyszli tak samo knihy Wielki Horad, Białostok, Zabyć ci, i ty już wspomniany ja już o ściana i Sama siej, a tak samo Srebrny jazdok, Trzecia para, Małe dni. Wielmi ważna kniżka u twórczości Sekreta Janowicza było esse napisane na polskiej mowie Białoruś, Białoruś, Białoruś, Białoruś. Jano pokazało się u 1987 godzie. I wyklikała wielką polemiku, tak wśród Białorusów, jak i Polaków, jak i ja, zdaje się, u pierwszyniu pobaczyli taki podchod do sprawy białoruskiej i sprawy беларускіх адносінаў. Так што без сумневу Сакрат Яновіч гэта вельмі важная постаць у жыцці беларускага народа, ці не толькі літаратуры, нас усіх тут на Падрашчы, на Беласточчыне, ён таксама быў кандыдатам у сенат у тых жа першых дэмакратычных выбарах. На жаль, сенатарам не стаў, але здабыў даволі вялікую колькасць галасоў і таксама быў першым старшынёю беларускай партіі, беларускага дэмакратычнага аб'яднання, партіі, адзінай партію беларускай у пасляваеннай Польшчы. Але гэта толькі пра самога Сакрата Яновіча, а я б выбраў для вас такія... характэрныя, можа, найбольш характэрныя сакрацікі, бо так называліся гэтыя кароткія формы Сакрата Яновіча, а я, можа, крыху з іншых апавяданняў таксама падрыхтаваў вам сёння яго творы, і думаю, што, так як сказаў, у першай палове другой гадзіны пачнем так званы нашыя вечаровыя чытанні, бо гэта ўжо калі другі раз так можам назваць.

Białoruskiej Nacjonalnej Mniejszości w Polsce. Koncerty finansowane Podlaskim Województwem i subsydiami Ministra Unutranych Spraw i Administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białostok. Radio Racja. Telebaczenie Podlasia. Kabelne telebaczenie Hajnałka. Zapraszamy.

0: Radio
1: Racja.
2: Amal 10 chwilin pośla 20 godziny u Polszczy i 21 u Białorusi. Przyszedł czas na wieczorowe czytanie. Sekret Janowicz, Baćkał dom. Nowy dom baćki, choć ich macham zdawał się tedy, helił biednościu. Pobudowany był, jak i wsio u nas, majstrawaj biestalaczu. A siadał chodł 10 z poskrypami belek i teraracha mu u wuchloch. Czarapicu na jego rabił zusim prydurak, za to je tanna. U pokojach z panskimi dla zawidliwych w oknami i z wyszynioj jakby palacowa i patychala zapuszczonościu. Szpalery naklejene ja samym wielikim z ich treskali się, gdy marszczynili się na kształt dydaktycznej miniatury alpijskich gór, baczanych baćkam u niemiecku i u niewolu, z jako ich etajon przyniósł zajadlaść u sobie zażywać niepa tutejszemu, prastorna i upał haradzkoj wychodzie. Takoj budowy ludzi nam nie darowali. Baćka tak niczocha i nie zakończył joj. I on stareł i jak świeczka haśnie, trochi i raśpił się był. A ja, szczabiatliwy charakteram, palastołczynu wypyrchnął ubia śpieczny Białystok. Tam swoich użo dzieciej hadawał i morab nie było pakaleni. I paśla śmierci baćki spatrebila się hadoł i głębokiej starości maci treba było, kap uciamić, że nieskończonym domam naszym ja powinien zaniaca. Machczyma, i tamu tak sama, sztu mianie zawieli się bolszyja groszy, dy i synom ma im wyrastym ni adkul mieć kwateru treci polski kryzys. Na sam pierat, a planował ja zgrabny plot. Gawaryla się mnie z majstram, maladym, lochka i przyjemna, jak z kożnym, kto pobywał daloka i u czużych. U pryzabytej gluszy baćkałszczyny ja milował jego, by heroja naszego czasu, malajczyna, i on pierwszy wiernął się do swoich. My przychorze skazali pra białoruski patriotyzm na statek adzin adnamu. A plot stawił on po tym, rychtyk jak toj biazbożnikawy franak kaliści księdzu, aż probaszcz paczał duryć galawu samomu Bogu malitwami apkancyche tej roboty. Duba podobnuju panel i meblu ja abaczliwa zakazał u byłym powiatowym horadzie u chwackiego stolara. Budzie, proszę pana, odkazwał on mnie praz cały Boży hot i u drugą wiosnu. Usiaka jena odbywała się pomiesz nami i ja, biasonia nażywszy, przyznał, z plotam jak nijak poszancowała. Jada pomachał stolary się dziaciej joj niańczyć i agarot prapolwać, kap tolki nie było jamu czym wykruczwać sa pierada mnoju, brakam spokoju a biazdarności baby. Znajomcy nie upadkali mnie, mianie tut, to i hańba mnie liczy, nie ma. Stolar, jąd bajna, nie wydawał siebie chalopam. Kinął usieńka i zrobił nawet bolsz usiacho taho, za czym ja zachodził, ale tady, kali zapadozrył mianie, że ja dabieraju się do jego najżonki, zirkasta i rachatliwa i hultajki, hetym jon by jakby podkazał sposób, jakoga ja i spróbował u geszeftach swoich poślejszych z hydraulikam, gdy dostał u mordu. Ja mocniej i mocniej zdziwlał się mnóstwu tajem mebli usiudy szykownej, niepafabrycznemu. Ktoż geta ja je tady wyrablaje? Z hydraulikam że związał się, by wady napiłszy się, chytra i wopytna. Ramiaśniucha, wiedaj, dumaje, nie stolki pratoje, to tabie parabić, ale czego jak nie zrobić, a groszaj z ciebie nastrychczy. My harlasta pili baryż, a szukancał, chod z mojego boku był prosty, hledziwo. Żywая zmienia okazja, ta biedziela daremszczyny. I on i dziobnął hetuju prynadu, jeszcze i materiału własny deklarował mnie, za jaki ja jemu tudża zadata grzmienia i na stol paklał. Prajhraje toj, chto zradujeca, i choć ja już ośpiewał za czarkaju, ale szczyrawał ją, i tamu wierch potajny mój pakulż to był. Mantaż wannaha, ja upilnawał, da apośnie je szurupki, zikałka ureszcie zniała się mnie od pierapoju zim. I on odbiwał się, kiedyś ja ściachwał jemu z nochu paścieli boty, naczawał zaraza tydni try. Ustawił się radiatory u pokojach, upierat pokoi i na kuchni, i żelezną pieczku centralnaha, niekudy spływ on nie zwaczej. Ja mu nie chapała detalał, i on skazał, paszukaju dobraha i nie darahoha złodzieja. Ja nie brał hetahał halawu, napytwaju czy tymczasem, gdzie mnie betonszczyka naniać, kab pazbyca hraździawa gol domu i kabrza cymantawym tynkam ordynarny fundament prycharaszyć. Zgadził ja takocha u samim Białostoku, trochę śledam za pod białostockim hydraulikam. I w tym wypadku nie obyszło się bez sekretu. Majstar jeł chleb swój z węgierskiej kontrabandy, betonami zajmał się dla kamuflażu, robotu ją męczył. I on związał się w naszym domie jak czaćwiorty i maci nie wytrywała ze swoimi błahimi pradczuwaniami. Jany zareżu ciebie, synok, skazala Jana, by u krynicy gledziaczy. Zaim, za hetym waracilam, paprybiahali u siorou nasz to sabaki na spożywu, i tojża maladyka piamu ja za plot daplacił, bo groszy upali słaba sa spekulacja i dolarami, i stolar, paprawdzie skupszczyk zolata cychanom, to ju babu swoju prysłał, bo ahledził się, aż to za mała uziął zmianie i hydraulik znajszał się. Hydrauliku nieszta jał na nie udawał się prodaż zajeżdżanych fiacikał, jaki ja nabywał za biescań i adnaulał. Marazy iduć, zahawarył, leć paśpieł raź witatce na jego. Wada jak wada, zamierznie, woźmił centralnym, kaloryfery patreskajuć i rury, a kasztujuć, Jany, oj, kasztujuć. Ty, uskipieł ja ad raptownaha z dohadu. Jącza hości nie darabił na znarok. Liczy się pan sa słowami, a brazikcz, dyk honor mój canu zacenić, prykinąwszy z bolszaha podwojnują, kalisz to supynił mianie hydraulik. Ja dał im się, to mieł, i czachonia mieł graszyma, i straszenna zapazyczył się. Ja pachaladzieł, ja nie dumał, ja czegości nie rozumieju, ja papał się. Pryśnił się mnie baćka, dziwna pryśnił się. I on małczał, i ja małczał. Woś, heta, opowiadanie, baćka w dom, Sokrata Janowicza. Opowiadanie, jako je napisał on, tut na naszej Białostoczynie. I może u praciach heta pieśnia, Hurta Suvenir, Chata Baćkou.

4 chwiliny zostaje do połowy na 9 wieczora u Polski i połowy na 10 u Białorusi. Kiedy znajdziemy czas, to może jeszcze u trzeciej godzinie niejkaje kryszku krótsze opowiadanie Sokrata Janowicza wam przeczytają. A u nas jeszcze ciepier jedna pieśnia, a po tym programa Miejsca dla Presy.

Kanczajca męskie granie, a usim tym, jak ja rychtująca da snu, jaka pośnia pieśnia. Pieśnia, jaka je nazywajca Bieli Son. I tak nazywajca tak sama hurt, jaki je wam zaśpiewaje.